ja fungerar mig att jag jobbar ihop. Kapp hoj. Kapp en nej mig kojt hoj. Titta hej. Horro. Tena jag tyringa. Konui. Hakaranga ju switch. Med penny. Habaj. And switch. Switch. Kakahara kojt hoj. I see a few of you say. Yeah.